0: Heartbeat. Ireland's Heartbeat. Sydney's Celtic FM. 98.5. And digital. And digital.
1: Mia 12.
2: 2000 FM. The many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry, słuchacze polskiej audycji radia Tu Triple O FM. Wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

Ceremonia otwarcia jarmarku świętego Dominika rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12 w zeszłą sobotę na przedprożu dworu Artusa. Kramy i stoiska otwarte były już 2 godziny wcześniej. Na scenie można było zobaczyć widowisko muzyczno-teatralne z udziałem aktorów, tancerzy, akrobatów, chóru, które połączyło historyczne dziedzictwo Gdańska ze współczesnym obliczem jarmarku. Zgodnie z tradycją przedstawiciel władz Gdańska wręczył kupcom symboliczny klucz do bram miasta. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło Tu każdy ma swoją historię. Organizatorzy chcą w ten sposób nawiązać do działań związanych ze wpisaniem tradycji i etosu wspólnoty rzemieślniczo-kupieckiej Jarmarku Świętego Dominika na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 766. edycja Jarmarku Świętego Dominika rozpoczęła się ceremonią na przedprożu dworu Artusa. W tym roku widowisko w muzykalowej formie przygotowali artyści z Teatru Młodych z Gdańska. Inspiracją były wspomnienia wieloletniego uczestnika i wystawcy jarmarku Roberta Niemca, który jest też głównym depozytariuszem w staraniach o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska przeszła barwna parada. Na ulicach Śródmieścia stanęło ponad 715 stoisk, ponad 250 osób, wystawców pochodziło z województwa pomorskiego, w tym prawie 150 z Gdańska. W ciągu 3 tygodni zaplanowano niemal 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych i sportowych. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Zaplanowano ponadto międzypokoleniowe potańcówki, silent disco, szanty, koncerty jazzowe i chopinowskie. Powstała strefa siatkówki, która ma promować miasto jako gospodarza, a województwo jako partnera nadchodzących mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. Z 15 sierpnia odbędzie się też koncert z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Gdańskiego Carillonu. Następnego dnia, 16 sierpnia, oficjalnie zakończy się 766. Jarmark Świętego Dominika. Przeor gdańskich dominikanów, ojciec Michał Osek, poinformował, że zakonnicy przygotowali m.in. koncert muzyki barokowej, wieczory organowe, medytacje chrześcijańskie w krypcie kościoła Świętego Mikołaja oraz koncerty poezji śpiewanej. Z okazji odpustu świętego Dominika do Gdańska przyjedzie kardynał Timothy Radcliffe, który wraz z Łukaszem Popką poprowadzi rekolekcje. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że wszystkie imprezy związane z jarmarkiem będą kończyć się najpóźniej o godzinie 22. Ma to ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców Śródmieścia. Tradycja jarmarku świętego Dominika sięga roku 1260, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta założenia zakonu. Religijnym uroczystościom towarzyszył jarmark, na który przybywali kupcy, rzemieślnicy i artyści z różnych części Europy. Po II wojnie światowej wydarzenie nie było organizowane. Jarmark reaktywowano w 1972 roku. Wówczas jego symbolem stał się kogut.

Szykuje się niemała rewolucja na rynku lotniczym. Długodystansowe loty bez międzylądowań i bez tankowania. Specjalnie przygotowany Airbus E350 udowadnia, że to możliwe. W powietrzu spędził ponad 24 godziny, a jego lot śledziło ponad 3,5 miliona internautów. Do debiutu w regularnej siatce połączeń jeszcze minie trochę czasu, bo ten planowany jest dopiero na 2027 rok. Specjalna wersja Airbusa E350 dla australijskich linii lotniczych Qantas przechodzi właśnie 2-miesięczną serię testów. W ubiegłym tygodniu maszyna wystartowała w Toulouse we Francji, a po 19 godzinach i 13 minutach wylądowała w australijskim Melbourne. We wtorek samolot czekała podróż powrotna do siedziby firmy, gdzie znajduje się także fabryka Airbusa. Z danych serwisu FlightRadar24 wynika, że samolot znajdował się w powietrzu ponad 24 godziny i 24 minuty, pokonując dystans 23 075 km bez międzylądowania i bez dodatkowego tankowania. Maszyna oznaczona symbolem A350-1000ULR została mocno przeprojektowana w porównaniu ze swoim standardowym odpowiednikiem. Główna zmiana dotyczy dodatkowych zbiorników paliwa, które pozwalają na znaczne wydłużenie lotu bez konieczności schodzenia nad ziemią. To kluczowy element projektu Sunrise australijskich linii Qantas. Narodowy przewoźnik w październiku 2027 roku zamierza uruchomić stałe, bezpośrednie połączenie między Sydney a Londynem, które będzie obsługiwane właśnie przez maszyny Airbusa. Oczywiście bez żadnego lądowania na trasie. Zamówiono w tym celu 12 zmodyfikowanych samolotów A350-1000ULR, które mają połączyć wschodnie wybrzeże Australii z Londynem, a także z Nowym Jorkiem w około 20 godzin. Umożliwiający przeglądanie lotów serwis Flight Radar 24 poinformował, że lot AB35LR z Melbourne do Toulouse był drugim najczęściej śledzonym połączeniem w historii. Trasę Airbusa obserwowało ponad 3,5 miliona osób. Rekord ponad 5 miliona obserwujących na żywo należy do lotu z Edynburga do Londynu wojskowym transporterem C-17 Globemaster w 2022 roku, na którego pokładzie znajdowała się trumna królowej Elżbiety II.

Izomery trans kwasów tłuszczowych od lat stanowią poważny problem w przetwórstwie spożywczym oraz codziennej diecie Polaków. Ich regularne spożywanie negatywnie wpływa na układ krążenia, podnosząc poziom złego cholesterolu we krwi. Dania już w 2003 roku wprowadziła surowe limity zawartości tych związków żywności, co doprowadziło do znacznego spadku zachorowań na serce w tym kraju. W Polsce, mimo późniejszego wprowadzenia norm Unii Europejskiej, sztuczne tłuszcze trans nadal obecne są w wielu popularnych produktach, chętnie wybieranych przez dzieci, jak i przez dorosłych. Przemysłowe tłuszcze trans powstają w procesie częściowego uwodornienia olejów roślinnych, co zmienia ich strukturę płynną w stałą. Zastosowanie tej technologii pozwala producentom żywności znacznie wydłużyć okres przydatności do spożycia oraz obniżyć koszty produkcji. Gdzie występują tłuszcze trans? Głównym źródłem tych związków w codziennej diecie są wyroby cukiernicze i gotowe przekąski, w tym utwardzone margaryny, twarde tłuszcze piekarnicze oraz sklepowe ciastka. Mimo rosnącej świadomości konsumentów, produkty z częściowo utwardzonymi olejami nadal stanowią część asortymentu w sklepach spożywczych. Można je znaleźć również w twardych margarynach w kostkach i żywności instant oraz w fast foodach. Wpływ izomerów trans na zdrowie jest dobrze zbadany i jednoznacznie oceniany jako przez organizacje medycyny na całym świecie jako degenerujący. Na czym więc polega szkodliwość tłuszczów trans? Związki te zwiększają stężenie cholesterolu LDL we krwi, jednocześnie obniżając poziom pożytecznej frakcji HDL. Długotrwałe spożywanie produktów bogatych w przemysłowe tłuszcze utwardzone prowadzi do rozwoju miażdżycy oraz chorób serca, co w konsekwencji podnosi ryzyko wystąpienia zawału serca albo udaru mózgu. Lekarze zwracają również uwagę na ich wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego oraz zaburzeń metabolicznych. Dania jako pierwszy kraj na świecie zdecydowała się na radykalne ograniczenie stosowania przemysłowych tłuszczów trans w żywności już w 2003 roku. Wprowadzono wówczas prawo zabraniające sprzedaży produktów, w których zawartość izomerów trans przekroczyła 2 gramy na 100 gramów ogólnej ilości tłuszczu. Działania te przyniosły wymierne korzyści zdrowotne dla populacji, przyczyniając się do spadku umieralności na choroby układu krążenia w kolejnych latach. Śladem Danii poszła Unia Europejska, wprowadzając w 2021 roku analogiczne limity prawne we wszystkich krajach członkowskich, w tym także w Polsce. Mimo obowiązujących norm prawnych warto zachować czujność podczas wybierania produktów spożywczych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla najmłodszych. Kluczem do uniknięcia niepożądanych składników jest dokładne czytanie etykiet znajdujących się na opakowaniach. Należy zwracać uwagę na obecność sformułowań takich jak częściowo uwodornione oleje roślinne, które jednocześnie wskazują na obecność izomerów trans w składzie. Wybieranie żywności nisko przetworzonej pozostaje najskuteczniejszym sposobem na ochronę zdrowia własnego i całej rodziny.

Wenecja zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. W słynnym mieście miłości za możliwość spaceru pośród kanałów, mostów i miejsc kojarzonych z romantycznymi pocałunkami jednodniowi turyści musieli zapłacić. Do miejskiej kasy z tego tytułu wpłynęło ponad 5 milionów euro. Program ruszył 3 kwietnia i obowiązywał przez 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy oraz wybrane okresy wzmożonego ruchu turystycznego. Opłatę musiały uiścić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Zwolnieni z niej byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście oraz dzieci do 14 roku życia. Bilety kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara w wysokości od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują również na spadek liczby turystów w dniach, gdy ruch był największy. Szczegółowe wyniki oraz pełne podsumowanie programu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Biletowany wstęp do historycznego centrum to jedno z rozwiązań, które ma ograniczyć nadmierną turystykę jednodniową i poprawić komfort życia mieszkańców. W praktyce oznaczało to, że nawet zakochani przyjeżdżający do Wenecji tylko na jeden dzień musieli zapłacić za możliwość spaceru i pocałunku w jednym z najbardziej romantycznych miejsc świata.

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą H-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony dodał, że zazwyczaj Rosjanie atakują 10-20 rakietami, a w tym przypadku mówiliśmy łącznie o około 70 rakietach, z czego o 3 w nocy 20 rakiet leciało w kierunku Polski. Tomczyk podziękował także wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, lotnikom, ale też sojusznikom, którzy zabezpieczali tę operację od samego początku. W przeciwieństwie do tradycyjnych rakiet balistycznych, które zbijają się wysoko w atmosferę i spadają na cel niczym kamień, H-101 porusza się w sposób zdecydowanie bardziej kontrolowany. Zrzucany z lecącego bombowca w kilka chwil rozkłada skrzydła, uruchamia niewielki silnik odrzutowy i rozpoczyna samodzielny lot do zaprogramowanego celu. Może skręcić, zmieniać wysokość, omijać wskazane obszary i nadlatywać do celu z innego kierunku, niż wynikałoby to z położenia rosyjskiego samolotu. Jest szybki, ale nie hipersoniczny. H-101, inaczej Kodiak, może poruszać się bowiem bardzo nisko. Przez długi czas pozostaje wówczas ukryty na zakrzywizną ziemi, lasami, wzgórzami czy miejską zabudową. Radar może go zobaczyć dopiero wtedy, gdy pocisk znajdzie się stosunkowo blisko, często za późno. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby zastrzelona, oświadczył w Sejmie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zasady użycia uzbrojenia lotnictwa są inne w czasie pokoju i wojny, zaznaczył. Jak dodał, służby zadziałały prawidłowo. Szef MON zabrał głos z mównicy sejmowej po pytaniach i krytycznych ocenach posłów PiS w kwestii działań rządu w związku ze zdarzeniem z czwartku, gdy nad ranem rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną i uderzyła w niezabudowany teren niedaleko wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. W sytuacji kryzysowej kluczowe jest szybkie i prawidłowe działanie. Przygotowany przez MSWiA poradnik bezpieczeństwa zawiera zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, w tym informacje o sygnałach ostrzegawczych, miejscach schronienia i zawartości plecaka ewakuacyjnego. RCB rozesłało alert, w którym zachęca do pobrania poradnika bezpieczeństwa w wersji cyfrowej. Broszura zawiera na przykład zalecenia o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, w którym powinny znaleźć się m.in. woda butelkowana, apteczka, dokumenty i gotówka. Wskazano również, co należy robić, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia. W poradniku dużo miejsca poświęcono także powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny oraz roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu. Carlos Cordeiro, starszy doradca Gianniego Infantino, na znak protestu przeciwko działaniom FIFA zrezygnował ze stanowiska. W opublikowanym oświadczeniu stwierdził, że zaproponowana przez szefa Światowej Federacji Piłkarskiej umowa sprzedaży udziałów w Mundialu jest zła dla piłki nożnej. Plan sprzedaży części udziałów w prawach komercyjnych do Mistrzostw Świata wywołuje coraz większe kontrowersje. Już 55 krajowych federacji piłkarskich zagłosowało za bojkotem piłkarskiego Mundialu, jeżeli FIFA zrealizuje swój plan. Ponadto Azjatycka Konfederacja Piłkarska dołączyła do UEFA, sprzeciwiając się planom FIFA dotyczącym sprzedaży części udziałów. AFC uznała projekt tworzenia spółki FIFA Forward Enterprise za nieprzemyślany i wezwała federację do poprawy procesu konsultacji i podejmowania decyzji. W czwartek tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. Jak poinformował portal RTV, przekroczenie granicy trwało również z nocy w piątek na czwartek. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w związku z kryzysem, a na miejsce w piątek udał się premier Pedro Sanchez. Mieszkańcy Ceuty skarżyli się, że w mieście panował chaos. Po dramatycznych wydarzeniach w Ceucie, które doprowadziły do śmierci kilkunastu osób, celem migrantów stała się kolejna hiszpańska eksklawa. Władze Melilli zaapelowały do mieszkańców, aby nie zbliżali się do przejścia granicznego z Marokiem. Po dramatycznym wydarzeniu w Ceucie, które doprowadziło do śmierci kilkunastu osób, celem migrantów stała się kolejna hiszpańska eksklawa. Władze Melilli zaapelowały do mieszkańców, aby nie zbliżali się do przejścia granicznego z Marokiem. Inflacja konsumencka w Polsce w lipcu poszła wyraźnie w górę, wynika z najnowszego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny towarów i usług wzrosły rok do roku o 3%. To wyższy wskaźnik niż w czerwcu, jednak zmiana nie zaskoczyła ekonomistów. Spadały nadal ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W lipcu były niższe o 0,4% niż rok wcześniej. Ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw wciąż były droższe niż przed rokiem, jednak rosły już wolniej niż w czerwcu. W lipcu podskoczyły nieznacznie o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe zmiany dotyczyły paliw. W lipcu ich ceny mocno wzrosły. Były aż ponad 15,5% wyższe niż rok wcześniej i o ponad 13,5% wyższe niż w czerwcu. To właśnie paliwa w największym stopniu wpłynęły na wzrost inflacji. Na wschodzie Anglii trwa walka z ogromnym pożarem. Ogień trawi wrzosowiska i lasy w hrabstwie Suffolk, zaledwie kilka kilometrów od elektrowni jądrowej Sizewell. Płonący obszar ma już około 150 hektarów, a z żywiołem walczy prawie 120 strażaków. Ewakuowano kilkaset osób, w tym turystów na pobliskich kempingach. Akcję gaśniczą na wrzosowiskach Dunwich Heath utrudniają wysuszona roślinność, wysoka temperatura i zmieniający się wiatr. Na miejsce skierowano kilkanaście wozów strażackich oraz śmigłowiec, który zrzuca wodę na płonący teren. Strażacy tworzą także pasy przeciwpożarowe, które mają powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Dzisiaj, w sobotę 1 sierpnia o godzinie 20.30 polskiego czasu, program Pierwszy Telewizji Polskiej pokaże na żywo wyjątkowe widowisko. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Koncert organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się tradycyjnie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczna edycja poświęcona będzie muzyce, która w czasie walk jednoczyła powstańców, dodawała im otuchy i pomagała zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Na Placu Piłsudskiego zabrzmią takie utwory jak Warszawianka, Pałacyk Michla i Warszawskie Dzieci. Publiczność wspólnie zaśpiewa także nowe dla koncertu kompozycje, w tym Marsz Batalionu Odwet oraz legendarny utwór zespołu Lao Tse, Stare Miasto.
0: A teraz sport i Marek Żmuda.
2: Piłka nożna. Rozegrano mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Lech Poznań przegrał rewanżowe spotkanie w Poznaniu 1-4 po wygraniu 4-1 w Danii, a później w konkursie rzutów karnych z duńskim AGF Aarhus i odpadł z rozgrywek, a Górnik Zabrze odpadł po remisie 1-1 z węgierskim Fenerbahce. Lepiej zagrały polskie drużyny w Lidze Europy. Raków Częstochowa wygrał 4-0 z Valletta FC na Malcie, a GKS Katowice pokonał na Słowacji MKS Żylina 3-1 i obie drużyny awansowały do następnej rundy rozgrywek. Tenis. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza tenisistka przegrała z najwyżej rozstawioną tenisistką Jessicą Pegułą w trzech setach 3-6, 6-3, 6-0. Teraz Magdalena Fręch przeniesie się do Toronto, gdzie weźmie udział w zawodach rangi WTA 1000, które rozpoczną się 2 sierpnia. Magdalinette wystartowała bardzo słabo w turnieju WTA 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie Kanadyjką Leah Fernandez 1-6, 4-6. Siatkówka. Dzisiaj reprezentacja Polski rozegra półfinał edycji Ligi Narodów Siatkarzy. Zmierzy się ze Słowenią. Jeżeli wygra to spotkanie, to w finale zagra ze zwycięzcą meczu Japonia-USA. Szermierka. Barbara Brych, 25-letnia szpadzistka, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Hongkongu. To najwyższy sukces w jej karierze. Kolarstwo. Wyścig Tour de France 2026 wygrał Słoweniec Tadej Pogačar, drugi Belg Remco Evenepoel, a trzeci Meksykanin Isaac del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej zajął 110 miejsce, tracąc ponad 5 godzin i 15 minut do zwycięzcy, a Kamil Gradek w klasyfikacji generalnej był 155.

Dziś z cyklu opowieści Smoka Wawelskiego, historia króla, który pogonił Turków. Smok Wawelski widział, jak wjeżdżał na Babel. Człowiek, którego bali się Turcy, którego podziwiała cała Europa, którego kochała Marysieńka, a profesorowie Akademii Krakowskiej mówili z dumą: to nasz absolwent. Oto Jan III Sobieski. Urodził się w 1629 roku w Olesku. Legenda głosi, że kiedy przyszedł na świat, pod zamek podjechał tatarski czambuł. Jeśli rzeczywiście Tatarzy przyjechali powitać noworodka, to później musieli bardzo tego żałować, bo właśnie urodził się ich największy koszmar. Rodzina Sobieskiego nie należała do najbogatszych magnatów Rzeczpospolitej. To nie byli Radziwiłłowie czy Zamojscy. U nich liczyła się tradycja. W tej rodzinie od pokoleń walczyło się za ojczyznę. Pradziad Stanisław Żółkiewski poległ pod Cecorą. Brat Marek został zamordowany przez Tatarów po bitwie pod Wachpatochem, a ojciec Jakub Sobieski był jednym z najwybitniejszych polityków swojej epoki. Mały Jan dorastał więc wśród opowieści o wojnach, honorze i obowiązku. Zanim Sobieski został jednak królem, zanim rozbił Turków pod Wiedniem i zanim pół Europy zaczęło wymawiać jego nazwisko z podziwem, przez kilka lat był zwyczajnym uczniem krakowskiego kolegium nowodworskiego. Później studiował na Akademii Krakowskiej. Człowiek, którego większość pamięta wyłącznie z husarskimi skrzydłami, godzinami siedział nad łaciną, filozofią, retoryką i matematyką. Podobno ojciec powtarzał mu: milczeniem żaden się języka nie nauczył. Jan nauczył się łaciny, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, podstaw tureckiego, greki, a później nawet tatarskiego. Król polski mógł przesłuchiwać jeńców bez tłumacza. Po studiach ruszył w wielką podróż po Europie. Zwiedził Francję, Anglię, Niderlandy i Niemcy. Oglądał twierdze, poznawał wodzów, uczył się nowoczesnej sztuki wojennej, zaglądał do bibliotek i kupował mnóstwo książek. Po latach jego biblioteka liczyła około 7 tysięcy tomów. Interesował się astronomią, matematyką, geografią i architekturą. Korespondował z uczonymi. Jan Heweliusz wykonywał dla niego lunety, globusy i instrumenty astronomiczne, a nowo odkryty gwiazdozbiór nazwał tarczą Sobieskiego. Oczywiście Sobieski nie był ideałem. Podczas potopu szwedzkiego przeszedł na stronę Karola X Gustawa. Przyszły bohater spod Wiednia złożył przysięgę królowi Szwecji. Do dziś trwają dyskusje, czy był to pragmatyzm, czy zwykła pomyłka. Sobieski szybko wrócił do Jana Kazimierza i przez kolejne dziesięciolecia robił wszystko, żeby odkupić tę decyzję.

kariera wojskowa Sobieskiego wyglądała pięknie. Walczył z Kozakami, Rosjanami, Szwedami, Tatarami i Turkami. Bywał ciężko ranny, bywał też zakładnikiem. Podróżował incognito do Konstantynopola. Poznawał język przeciwnika, studiował jego zwyczaje. W marcu 1655 roku w jego życiu pojawiła się Marysieńka. Była to jedna z największych miłości w historii Polski. Ich listy do dziś uchodzą za arcydzieło literatury miłosnej. Król potrafił pisać do żony z pola bitwy z ogromną czułością, a chwilę później wydawać rozkazy do ataku. W 1673 roku Sobieski rozbił Turków pod Chocimiem. Dzień później Europa dowiedziała się, że zmarł król Michał Korybut-Wiśniowiecki. Szlachta długo się nie zastanawiała i nowym królem został zwycięzca – Jan III Sobieski. Rok 1683. Wiedeń. Armia Kara Mustafy oblega miasto. Europa patrzy na to z przerażeniem. Jeżeli stolica Habsburgów upadnie, droga na zachód – stanie otworem. 15 sierpnia z Krakowa król Polski wyruszył na najsłynniejszą wyprawę swojego życia. Maszerował przez Śląsk, Czechy, przez Austrię, aż dotarł pod Wiedeń. 12 września doszło do wielkiej bitwy. Wieczorem świat zobaczył coś, czego wcześniej nie widział. Największą szarżę kawalerii w historii. Ponad 20 tysięcy jeźdźców, a na ich czele król Jan III Sobieski. Kiedy husaria ruszyła z Kachlenbergu, gdzie ziemia podobno drżała. Turcy nie wytrzymali uderzenia. Armia Kara Mustafy rozpadła się, a Europa odetchnęła z ulgą. Sobieski napisał do papieża: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Krótko i skromnie. Stał się sławny. Turcy nazwali go Lwem Lechistanu. Papież nazwał obrońcą wiary. W całej Europie opowiadano o polskim królu i choć polityka nie zawsze układała się po jego myśli, nikt nie wątpił w to, że był genialnym wodzem. Nie oznacza to jednak, że jego panowanie było pasmem samych sukcesów. Próbował reformować państwo, chciał wzmocnić władzę królewską, marzył o silniejszej armii, próbował zabezpieczyć tron dla swojego syna, a magnaci robili wszystko, żeby mu przeszkodzić. Prywatne interesy okazały się silniejsze od dobra państwa. Pod koniec życia zdrowie zaczęło odmawiać mu posłuszeństwa. Dna moczanowa, do tego kamica, nadciśnienie i silne bóle. Coraz trudniej było dosiadać konia. Coraz częściej, zamiast prowadzić wojsko, spacerował po ogrodach Wilanowa. Sadził drzewa, czytał książki, projektował ogrody i rozmyślał. Może wspominał Kraków, a może salę Akademii, a może pierwsze wojny. Zmarł 17 czerwca 1696 roku. Kilka miesięcy później jego ciało spoczęło tam, gdzie spoczywają najwięksi, na Wawelu. Tu, w królewskich kryptach, leży człowiek, którego życie pokazuje, że można jednocześnie być wojownikiem i uczonym. Można kochać i można zwyciężać.

0: projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać m.in., by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.

stracone godziny, strzępki rozmów nad siły lub samotne wieczory, gdy zabijam.